Ɛnu nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, me ne Misraimhene Farao nya, na merebɛbu nʼabasa no, deɛ ɛyɛ den ne deɛ abuo no, na mama nkrantɛ no afiri ne nsa atɔ fam. Na mɛbɔ Misraimfoɔ apete amanaman mu, na mapansam wɔn agu nsase so. Na mɛhyɛ Babelhene abasa den, na mede ne nkrantɛ ahyɛ ne nsa, na mabubu Farao abasa. Na wapenepene ɔtofoɔ pene n'anim. Na mɛma Babelhene abasa ayɛ den, na Farao abasa mu ago, na wahunu sɛ mene Awurade. Na mede me nkrantɛ mehyɛ Babelhene nsa, na watene no Misraim asase so. Na mɛbɔ Misraim apete amanaman mu, na mapansam wɔn agu so, na wahunu sɛ